one favor. Oko kwa mo favor ne. Ever land hotel so wetin mke se ro ro majozi. La jamra bola, lega mo jeze bar rote.